0: Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci. Fajn.
1: Music. Fajn.

0: Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci.
1: Fajn.
2: Fajn.
1: Vždycky hot.
2: Vždycky fresh.
1: Fajn.